Sese wohwe mu a aka bosume no mienu pɛ afia kɔna wie yo bosume mienu mienu pɛ o ekometo basɛ wudie wo mu a wonsa bɛka ɔnsɛ nyankopɔn no ɔyɛ nadeɛ no ɔde ɛmrɛ ɛne nna ɛne ɔde yɛ nadeɛ